0: kam gre.
1: Radio Koper, Koper, Koper.
0: Dejmo spit en kvartin, tam dole pod skalo, kar čaka vsaki dan, naj čaka šano malo, draga Valentina.